Kaw, dawno marno czekaw, sądzi na pomyczaw. Ty no zdatna do laty zimno i udowy szlak bez wody.